0: FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Guess sepa katokolo Media Max Waves na yake peke ni show repia kwa yata Media Max Waves na yetu mkibindi kwa wakini kitishia maja na femeja ruta tosa yenta dekanya mbaka sai endama minyamal katokolo yata Media Max Waves na yetu mkitishine maja ni tia lubuto lo shopo wakina bani ni tia mpaka tidia lor polosin na nabengili ya juki ene tepat tinditu maja na sabi theru Media Max Waves
4: Inkorokyo Lomon te Mayen FM.